0: Kjoll Gunstad, Radio Reroll.
1: Erlinie agus Erlinie.
2: Agus Erdi Abbey.
0: Stashu Nashington.